Jutro kota kota pod stół, mój raco. Moto exin anon do nie własną najpaco. Buko bone kiry co prostej buazo. Oni moje ki, bogi racu kostlaj płotaco. Kospejlaj taha co ino miro mon go pira. Azo akule afejlaj nej gori racu grira. Mon bitro dzon dzonej gau bori gojo.